0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe. Jutro w Wilnie odbędzie się spotkanie z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem, działaczem społecznym i byłym więźniem politycznym. Dzisiaj proponujemy rozmowę z nim, która odbyła się zaraz po uwolnieniu z więzienia. Zaprosimy też Państwa do muzeum na wyjątkową wystawę, a zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Prezydent oraz przywódcy innych państw regionu ostrzegają przed możliwością rosyjskich prowokacji. W związku z tym litewska armia w najbliższym czasie pomoże zapewnić bezpieczeństwo terminalu skroplonego gazu w Klaipedzie oraz innych obiektów infrastruktury krytycznej. Rozkaz w tej sprawie podpisał już minister ochrony kraju Robertas Kaunas. Wojsko zostanie również zaangażowane w celu wzmocnienia ochrony stacji rozdzielczej w Olicie, połączenia elektroenergetycznego Litpolink z Polską, podstacji transformatorowej w rejonie olickim oraz elektrowni szczytowo-pompowej w Kronies. Przywódcy państw wschodniej flanki NATO w ostatnim czasie publicznie informowali, że posiadają dane wywiadowcze wskazujące na przygotowywanie przez Rosję prowokacji z użyciem środków kinetycznych na terytorium ich krajów. Główny doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Davidas Matulonis powiedział dziś w rozgłośnie Zinu Radias, że sojusz bardzo poważnie traktuje ostrzeżenia dotyczące możliwych prowokacji w regionie. Jednocześnie podkreślił, że obecnie nie odnotowuje się bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Po incydencie cyberbezpieczeństwa, do którego doszło na początku lipca, przywrócono działanie Platformy Szkoły Mobilizacyjnej. Ministerstwo Ochrony Kraju informowało wówczas, że użytkownicy Platformy Szkoleniowej otrzymali fałszywe wiadomości e-mail, w których wzywano ich do stawienia się w Regionalnym Oddziale Poboru i Kompletowania. Jak poinformowało Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, podczas incydentu nie doszło do wycieku wrażliwych danych osobowych. Według dyrektora centrum Antanasa Aleknawiciusa, atak informacyjny przeprowadziła nieustalona osoba, która wykorzystała dane logowania jednego z użytkowników. Szkoła mobilizacyjna to bezpłatna platforma szkoleniowa, na której mieszkańcy mogą zapoznać się z podstawowymi zasadami oporu obywatelskiego. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego oraz Dom Kultury Polskiej zapraszają na spotkanie z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem, działaczem społecznym i byłym więźniem politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki, który po latach represji odzyskał wolność i kontynuuje swoją działalność publiczną. Celem wizyty jest wznowienie dialogu między środowiskami polskimi, białoruskimi i litewskimi oraz zwrócenie uwagi na znaczenie wolności słowa, niezależnego dziennikarstwa, Solidarności Obywatelskiej i Ochrony Praw Mniejszości Narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie dotyczące sytuacji niezależnych dziennikarzy, osób represjonowanych oraz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Ważnym tematem rozmowy będą również doświadczenia mniejszości polskiej na Białorusi oraz wyzwania związane z zachowaniem jej tożsamości, języka i kultury. Spotkanie odbędzie się 22 lipca o godzinie 16 w sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a my dzisiaj przypominamy rozmowę z Andrzejem tuż po jego uwolnieniu z więzienia i przyjeździe do Polski. Rozmawiała z nim Anna Grygojcz.
3: Jak się czujesz dzisiaj?
4: Czuję się lepiej, ale ciągle jeszcze nie mogę jakby się pozbierać do końca, no bo rozumiesz, to jest tak jakby z takiej no, głębi nagle na szczyt góry trafiłem, rozumiesz, z jakiejś głębi, z jakiejś pustki. No i cały czas jestem w ruchu, cały czas tam jakoś tam z ludźmi kontaktuję, a przez ostatnie tam ponad pół roku ja siedziałem w celi sam jeden i jakby no nie miałem z kim porozmawiać nawet, bo oni zobaczyli, że jakby no trudniej mi znosić samotność niż na przykład obecność tam wielu ludzi albo ciężkie warunki bytowe, że dla mnie no jednak to obcowanie z ludźmi jest ważne. No i oni właśnie w ostatnim okresie próbowali taką całkowitą izolację.
3: Andrzeju, wszyscy widzieliśmy te pierwsze zdjęcia, gdzie stoisz po polskiej stronie i trzymasz w ręku białoruski paszport. Co wtedy czułeś?
4: Ja czułem wielkie napięcie, dlatego że na sedno sprawy, że nadal nie mam takiego przekonania, czy nie zostałem przez nich okłamany, bo ja nie chciałem opuszczać Białorusi, nie chcę opuszczać Białoruś. Jestem Polakiem z Nadniemna, tam jest moja ojczyzna, moja grodzieńszczyzna, no tam są groby moich przodków i nie widzę żadnego powodu, żeby wyjeżdżać. Czuję się zobowiązany wobec ludzi, którzy tam pozostali, którzy działają nadal w Związku Polaków. Bo Związek Polaków, nie zważając na wszystkie represje, nie na jeden dzień nie zatrzymał swojej działalności. Ja jestem zobowiązany wobec tych ludzi. Niestety jakby no nie wszyscy to rozumieją w dzisiejszych czasach. Jest takie no, wśród części ludzi właśnie takie przekonanie, że osobiste jakieś wartości, one są ważniejsze, jakby to powiedzieć, niż te nasze wspólne sprawy. I jakby to jest trudna sytuacja i to jest inna percepcja u ludzi, którzy są na Białorusi, którzy mnie czekają i u ludzi, którzy są tu, jakby przypatrują się tej całej sprawie.
3: Powiedziałeś niedawno, że dopiero na wolności przyszły do ciebie koszmary, nazwałeś je nocnymi demonami. Jak myślisz, dlaczego strach, ten taki nawet podświadomy, pojawił się właśnie teraz?
4: To po prostu odreagowanie jest sytuacji, no, która się złożyła po prostu.
3: Podczas tych przenosień między więzieniami, czy był taki moment, kiedy naprawdę zobaczyłeś, do czego zdolni są ludzie, gdzie było najokrutniej i właśnie co było najtrudniejsze do zniesienia?
4: Muszę też szczerze powiedzieć, że nic nowego o ludziach ja nie dowiedziałem się, no bo jednak no, mam swoje lata, przeżyłem dużo. Nic nowego nie dowiedziałem się o ludziach. Doświadczyłem tam różnych trudnych sytuacji i przez to jakby przeszedłem. Tam jest tak samo jak i na wolności, tylko wszystko jest skoncentrowane, dlatego że miejsca jest mało i cały czas po prostu jesteś w natłoku ludzkim i jeżeli na wolności między działaniem a skutkiem może być długa droga, no to tu tam bardziej szybko w związku z tym, że skoncentrowane jest miejsce, czas, jesteś po prostu zamknięty na małej przestrzeni w towarzystwie dużo ludzi i skutki twoich działań, twoich słów, one niemal natychmiastowe są.
3: Jak wyglądały te relacje właśnie, bo czytałam, że różnych osób tobie podsadzali albo ciebie przywozili do różnych celi, a wspominałeś też, że nie bito ciebie, tak? Czyli Łukaszenka właśnie psychologiczną przemoc wybiera.
4: Tu nie chodzi osobiście o Łukaszenkę, no bo ja tak rozumiem, że on jakby generalny kierunek daje, że taki ma być wynik, nie? Tego wszystkiego. Służba więzienna, ona po prostu ma jakby swoje sposoby wywierania presji, stwarzania warunków, które są trudne dla konkretnego więźnia. Także to jest część gry psychologicznej, którą oni są w stanie prowadzić i demonstrować i od ciebie jednak zależy, jak ty się zachowasz w takich warunkach.
3: Jak wyglądała ta, nie wiem, nazwijmy to więzienna propaganda, na przykład po wybuchu wojny? Próbowano jakoś przekonywać więźniów, że Rosja wyzwala Ukrainę? Czy były jakieś takie narracje w ogóle? Czy była ta taka zamiana informacjami jakaś?
4: Dowiedzieliśmy się o tym, że wybuchła wojna na Ukrainie. To znaczy w pierwszym dniu z przekazu, który w radiu usłyszeliśmy. To było na spacerze. Usłyszeliśmy, że do końca nie usłyszeliśmy, bo to było tam cicho i ściszone było to radio.
3: Tak.
4: Nie wszystko usłyszeliśmy, ale zrozumieliśmy, że jest jakieś zaognienie na linii Ukraina-Rosja, no i się rozpoczęły jakieś działania wojenne. A kiedy wróciliśmy do celi, nagle no, przez głośniki poleciały piosenki z czasów II wojny światowej, czyli Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, to co na Białorusi nazywa się Wielka Wojna Ojczyźniana ciągle, czyli wstawaj, strona ogromna, to wszystko. Wyobraź sobie, i to brzmiało przez cały dzień, te wojenne piosenki. No a generalnie białoruscy strażnicy więzieni, białoruskie MSW, no to ona kibicuje oczywiście Rosji. No i strażnicy chodzili po korytarzu i mówiąc między sobą, tam radośnie jakby raportowali. To był pierwszy dzień, pierwsze godziny nawet wojny, że tachły biegut, że uciekają, Ukraińcy uciekają tam i tak dalej, że taka była pewność w nich, od nich biła. No a później ja rozumiem, że poszło inaczej niż spodziewała Rosja i już ta pycha z nich zleciała i oni już wyłączyli te piosenki, już nie włączali. W momencie, kiedy Ukraina dała w zęby, to pycha momentalnie zleciała z nich. Było też tak, że na przykład w trakcie jednego z apeli funkcjonariusz do mnie, to tam jakby Polska podskakuje, to zaraz i Polska tam coś dostanie po zębach do mnie. On tak, ja mówię, że Polska ma mocne wojsko, to raz, a drugie mówię, no że na razie z Ukrainą sobie poradzić nie może Rosja. Oni, mówię, pisali, że tam Berlin możemy powtórzyć, nie? Takie hasło na samochodach było. 1945-2015 na przykład i Berlin możemy powtórzyć, nie? Berlin możemy powtarzyć. Так. Ну, мові писали на самоходах, що можуть повторити Берлін, а наразі то навіть Харкова вже не сам стане. Так же вот так. Але симпатія тієї служби вензенної, симпатія влад, симпатія якби, ну, тих ресортів всього, виходить, вони виразні сам на стороні Росії.
3: Анджею, що дійсно чуєш вобец людей, які будують цей систем Лукашенки, які, ну, через ті 5 років обсервувались дуже-дуже близько?
4: Значить, я якось не чую ненависті. Ходжу о то, що подшив на них, як подшився на механізм, який функціонує якось. Ну, передусім, якщо то є механізм, то є махіна якось, ну, то ти до махіни не чуєш ненависті. Просто віж, як вона діла, віж, як вона є небезпечна, і уважиш на нього. От так і моє подивіться. Якщо вони самі себе спроваджають до механізму, до ролі механізму, ну, то це можна до них чути. Ну, от так і обоєнтність до них чує. Просто обоєнтність. І я дуже вчасно зрозумів, що не належить тратити висілку на особисте емоціональне подивіться до тієї справи. Вже належить трактувати то власне як в стосунку як до механізму. Той механізм має певну ціль, він хоче щось осягнути. Я вім, що він хоче осягнути, і того йому дати не за межем. І для того робить все, щоб то не дати. Але, ну, чесно, не бенде, якби, тратив свої сили на то, щоб якось емоціонально в то ангажуватися.
3: Повідь, прошу, в зв'язку з тим, що повідали, що помогло ті перетривати ті 5 років?
4: Напевно, помогло то, що я з тим особом віжонцем. Ну, що атеїстові, напевно, було б трудніше, для того, що той, хто є атеїстом, ну, він мислить, що живе ту і зараз, і має тільки зараз, і ніц поза тим. І якщо у нього то зараз забирає, він дуже тратить і пшесто, відповідно, дуже нещасливий і дуже, моїм зданням, податний на якусь пресу. А якщо віжиш, що єднак поза тим днем дійсейшим є ще щось, і що там є та правдива справедливість, і що хтось бачить то і оцінює то, і що кедись та справедливість зостане вирівняна, така впевні, щира, абсолютна справедливість, ну то втеді є ствад фіто зносить, і Пан Бог то все якби оцінює і вирівна.
3: Як бачиш дійсно на те частину білоруської опозиції, яка вибрала мені радикальні методи вальки з режимом, ніж ти, і чи факт, що більшість демократичного руху діла дійсно з еміграції ослабля опор вобец Лукашенки, чи притівні, будь може, тільки то позволяє перетривати якимукольвік опорові?
4: Я якби бачу на ситуацію своєму через призму меншості польської. А в Білорусі не маємо дуже лідерів. В Білорусі не маємо зараз поза границями, це правда, але спору організацій, які бронять їх інтересів. А меншість польська на Білорусі має тільки зв'язок поляків. Ну, і для того та вартість велика є зв'язку поляків. І опроч того, ну, в одружненню від вас, від Литви, в часах совєтських, від 1948 року до 1988 року, жодного навчання язика польського не було на Білорусі. Ну, то була щегульна ситуація тієї нашої меншості, що вона була сказано на цілковіту русифікацію, на певну асиміляцію, хоча вона нас в цілості засимільовує через те всі совєтські літа. І якщо дуже обаємо, що та ситуація ще може повторитися, і то є найбарді болесне, найбарді страшне, власне, то є. І на всількі способи донжи до того, щоб цю тему вставити, щоб єднак, ну, знали дороги, яка дозволить перетривати меншості польській на Білорусі. То є моїм цілем, і, власне, попри цей призмат падше на ситуацію. Мені і падше через призмат, якби, ну, огульно-політичної ситуації, тільки через призмат ситуації меншості народової. Ну, а білоруська опозиція, ну, якби, подіймує такі децизії, а не інне, і вони випрацьовують собі такі стандарти, а не інне. Я, єднак, ну, єстем ведук інних стандартів, просто інних

0: Standard, ja się orientuję na standardy polskie, standardy, które kiedyś wypracowywał antykomunistyczny ruch w Polsce i te moralne standardy mi chodzi. No moralne standardy orientuję się bardzo wysokie, które były wśród żołnierzy Armii Krajowej. No oczywiście to są idealne jakby rzeczy, no, których nie sięgam sam, ale na to się orientuję.
1: Jak uważasz, czy należy rozmawiać z Łukaszenką? Dziś też słyszymy właśnie na Litwie głosy o możliwym ociepleniu relacji z Mińskiem. Jak uważasz, czy może być dialog z takim człowiekiem?
0: To trudne pytanie. Odpowiedź daje jakby rzeczywistość. Trzeba działać tak, żeby to przynosiło efekt. Jeżeli my obserwujemy, że jeżeli jest efekt pertraktacji, no to trzeba prowadzić pertraktację. Jeżeli pertraktacje nie mają efektu, no to jaki sens w pertraktacjach? To zależy od wyniku, który zostanie bądź nie zostanie osiągnięty. Od tego to zależy. Ja nie mam zdania dzisiaj, mi trudno, jakby długo byłem w izolacji, żeby jednoznacznie oceniać, jak należy postępować. Ja po prostu jakby no, będę czekał na rozwój sytuacji i później wypracuję sobie zdanie, czy to przynosi efekt, czy to nie przynosi efekt.
1: Wracając do tematu polskiej mniejszości na Białorusi, czy nie uważasz, że będąc poza Białorusią, tak, w konkretnie twojej sytuacji, kiedy masz takie znajomości na najwyższych szczeblach, czy nie uważasz, że twoja działalność no, miałaby większy sens?
0: Ja myślę, że dzięki Bogu mniejszość polska, która jest na Białorusi, ona w Polsce ma poparcie, przez cały ten czas miała poparcie, bo nie, ja nie za bardzo rozumiem, co jeszcze można oczekiwać, rozumiecie, bo Związek Polaków tu w Polsce ma poparcie. No, a tam ludzie, znaczy areszt albo zastraszenie, albo represje, jakieś szykany wobec osoby, która mieszka powiedzmy w Smorgoniach czy Ośmianach, to jest jedna sprawa, a jakieś tam represje, szykany wobec mnie, który jest znany, to jest zupełnie inna sytuacja i dopóki ja tam jestem na miejscu, no to na pewno będą władze koncentrowali się na mnie, nie na szeregowych działaczach. To zresztą dla ludzi to, że ja się nie poddaję, to też jest sygnałem, że nie należy się poddawać.
1: Andrzeju, zapytam inaczej, czy jesteś gotów na to, że być może znowu możesz trafić do więzienia i też z kolei, czy twoja rodzina jest gotowa zapłacić taką cenę? Ja przepraszam za to pytanie.
0: Tak. No, sytuacja jest taka, że nic nie można wykluczyć. Ja nie wykluczam możliwości, że chociaż jakby no, w mojej ocenie dzisiaj to jest mało wiarygodne w tej chwili, ale sytuacja może się w każdej chwili zmienić, jeżeli pojadę, ale dzisiaj oceniam to jako mało wiarygodne z wielu przyczyn, które nie chcę nawet tu analizować. Biorąc pod uwagę, że no przecież cały czas są te pertraktacje z Amerykanami prowadzone, które doprowadziły między innymi do mojego uwolnienia i będą uwolnieni kolejni więźniowie polityczni, to są publiczne zapowiedzi dyplomatów amerykańskich. Moim zdaniem obecnie jakby znaczy ta sytuacja jest mało wiarygodna, ale ta sytuacja w każdej chwili może się zmienić. Taka prawda. Ja chcę jasno dać zrozumienie, że gdyby mi nie powiedziano, nie zagwarantowano tam, że ja mogę wrócić, to ja bym nie wyjechał z Białorusi, bo ja miałem te propozycje wyjazdu i w 2021 roku, i w 2022, i w 2023 roku miałem te propozycje wyjazdu, więc ja je zawsze odrzucałem, bo to był bilet w jedną stronę. I dopiero zaangażowanie się tu Amerykanów, jak się okazało, no, doprowadziło do sytuacji, że się to zmieniło po prostu i była ta propozycja, że ja wyjeżdżam i mogę tego samego dnia mogłem wrócić. Znaczy przez inne przejście, że tym przejściem wchodzę, a innym mogę wrócić. Tak oni mi powiedzieli. Sedno sprawy jakby takie, no, że zależałoby, żeby przejść badania, odbyć kurację i tak dalej. No oprócz tego, no oczywiście zależało, żeby się spotkać i właśnie jakby punkt widzenia swój, który mam na rzeczywistość, żebym ja mógł przedstawić.
1: Zatem jak wyobrażasz swoją działalność na Białorusi? Czy w ogóle w obecnym systemie, czy może być jakaś przestrzeń dla takich działań bez konfrontacji z władzą?
0: Znaczy według informacji, którą udostępniła mi Angelika Borys, około ponad 3000 dzieci dzisiaj uczy się w społecznych szkołach, które prowadzi ZPB. To dzisiaj się to odbywa. Jeżeli spojrzycie na witrynę oficjalną Związku Polaków, jeżeli spojrzycie na profile działaczy w sieciach socjalnych, no to zobaczycie, że się odbywają spotkania, odbywają się obchody. Tak, to jest działalność, jest ograniczona, no bo nienawiść do żołnierzy Armii Krajowej, nienawiść do jakby no tej części historii, która jest tam nasza Polska na Białorusi, ona jest duża i ja tak rozumiem, że znaczy na przykład dzieci nikt nie prowadzi, tak jak to wcześniej było na cmentarzu, odwiedzić miejsca polskie, miejsca pamięci narodowej, opowiedzieć o tym, co się działo, jaka była ta polska historia, tej możliwości nie ma dzisiaj. Ale jest nauka języka polskiego i to jest bardzo, bardzo ważne. Ja myślę, że tam na Litwie mniejszość polska to bardzo dokładnie rozumie, jak ważne jest zachowanie języka. I w

0: Крім того, ну, те, що то я бачу як головне завдання, що належить заховати язик, щоб перетримати язик.
1: Повідь, чи віриш в зміни на Білорусі в огуле, беручи під увагу зараз якби більшу залежність Мінська від Москви?
0: Ситуація є така, що, напевно, все залежить від того, як буде розвиялася ситуація в Росії. Історія Білорусі є така, що шанси на вольність, на пусті своєму другу, Білорусь мала тільки в ситуації, коли Росія скупилася на своїх проблемах. Як Росія ще скупі на своїх проблемах, така можливість буде.
1: Повідь, прошу, чи є щось, що в'язні ці забрали безповоротно?
0: Напевно, 5 років життя, і мій син мав 1,40 м взросту і мав 11 років, а дітей мав 16 років, і є більше один, і того мені не звернуть того часу.
2: Була то розмова з Анджеєм Почобутим, діннікажем, ділячем споличним і билим в'язнем політичним режиму Олександра Лукашенки. Музеум Палацу Великих Książąt Литовских ве співпраці з замком Королевським на Вавелю, панствовими збірами штуки ораз Інститутом Польським в Вільні запрашує на міжнародову виставу, затитулованою «От врога до союзника. Литва і Польська, а імперіум Османське от 14 до 19 віку». Вистава приближає історію реляції Великого Księства Литовського і Королівства Польського з їх полудньовим сусідом імперіум Османським. На експозиції презентованих є понад 60 оригінальних забитків, в тим образи тканини, вироби з лотніче і церамічне, монети, медалі ораз бронь походząca зі збору в замку Королівського на Вавелю і музеум Палацу Великих Książąt Литовських. Центральним пунктом вистави є виняткове експонат, єдиний в Європі в повній захований 17-вічний овальний двомаштовий намет турецький з першої полови 17 віку. Уважає się, що належав он до великого визира імперіум Османського Кари Мустафи. Моїм розмовцем є професор Анджей Бетлей, директор замку Королівського на Вавелю, панствових збірів штуки.
3: Пані директоре, є колейна вистава з замку Королівського на Вавелю. Очевидно, в світі байки ще знайдуємо.
4: Замок Королівський на Вавелю увільбив співпрацювати з Палацем Великих Książąt Litewskich в Вільні. То дуже добра співпраця, дуже близька співпраця. To przyjacielska współpraca. W związku z powyższym, w momencie, kiedy nasi przyjaciele zwrócili się z prośbą o wypożyczenie namiotu oraz wielu innych jeszcze obiektów, z przyjemnością zdecydowaliśmy się na właśnie tego typu wypożyczenie, bardzo długie, bo to pół roku, co nie jest zwyczajne w świecie muzealnym. Z reguły wystawy trwają 3 miesiące, no ale dla naszych przyjaciół wileńskich, żeśmy zrobili wyjątek i ten namiot tutaj właśnie w stolicy Litwy będzie przez najbliższe pół roku pokazywany. Ale nie tylko namiot, on jest oczywiście tutaj chyba najbardziej atrakcyjnym punktem całej wystawy, ale pozostałe obiekty tworzą bardzo zgrabną, bardzo fajną, tak to mógłbym powiedzieć trochę kolokwialnie, opowieść o tym, jak Rzeczpospolita i Imperium Osmańskie traktowało siebie, począwszy od czasów średniowiecza, aż po XIX wiek. A więc najpierw rywale, później wrogowie, a na końcu przyjaciele. Dość wspomnieć, to chyba ten jest, to bardzo mocno w Polsce jest przypominany fakt, że w momencie, kiedy Rzeczpospolita została rozebrana i przestała istnieć jako samodzielny byt państwowy. Jest taka opowieść, że przez cały XIX wiek na dworze sułtańskim przy wielkich uroczystościach odczytywano nieobecność ambasadora Rzeczpospolitej z informacją, że poseł z Lechistanu nie przybył. Ale no to jest oczywiście jakiś apokryf, jakaś anegdota. Ale tak naprawdę cały czas mówimy o bardzo bliskiej relacji pomiędzy właśnie Wielką Rzeczpospolitą a Imperium Ottomańskim. Ono się zmieniało, te relacje się zmieniały. Niemniej sztuka tego Bliskiego Wschodu, sztuka turecka była niezwykle atrakcyjnym punktem, atrakcyjnym elementem, przedmiotem pożądania. Dość powiedzieć, że we Lwowie powstawało mnóstwo warsztatów, które kopiowały sztukę otomańską, ponieważ posiadanie właśnie czy to tkanin, czy to na przykład militariów, obiektów, które były no, karabelami tureckimi, ale powstawały one we Lwowie, było wyznacznikiem statusu majątkowego, ale oczywiście również statusu, jeśli chodzi o znaczenie polityczne, znaczenie społeczne. Cóż więcej można dodać? Bardzo się cieszymy, że namiot również będzie pokazywany turystom, ale i mieszkańcom Litwy i Wilny.
3: My też się cieszymy, ale ten namiot to jest trofeum zdobyte.
4: Trofeum zdobyte, choć tak naprawdę do końca nie wiemy. To jest to kuratorka pani Magdalena Ozga starała się powiedzieć, że tak naprawdę o losach wielu obiektów my do końca nie mamy pełnych danych historycznych. Przypuszcza się, że namiot ten rzeczywiście trafił w wyniku wojen do zbiorów Jana III Sobieskiego. Następnie wiemy, że August II, następca Jana III Sobieskiego, wszystkie pamiątki familijne, królewskie, przewiózł do Drezna. Bardzo mocno chciał podbudować swoje znaczenie, czy nazwijmy to swoje panowanie, również opromienić chwałą Sobieskich. A następnie dopiero w latach 20. namiot został kupiony od spadkobierców Augusta II, czyli od rodu elektorów Wettynów. I z powrotem, można by było powiedzieć, trafił do tereny Rzeczpospolitej. No i stanowił rzeczywiście spektakularny obiekt w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.
3: A strona turecka nie chciała zbadać te namioty, które posiadacie na Wawelu?
4: No, strona turecka bardzo dobrze zna te dzieła sztuki. My bardzo mocno chwalimy się tymi przedmiotami, które znajdują się w naszej kolekcji. Nie wiemy do końca, czy one zostały zdobyte, czy one były przedmiotem po prostu handlu, czy zostały po prostu kupione jako właśnie ten wyjątkowy przedmiot pożądania, więc tutaj akurat z kolegami z Turcji nasi kustosze utrzymują kontakty i nasza kolekcja jest również dostępna do ich badań.
3: Bo może kiedyś się wyjaśni nazwiska, kto był posiadaczem i tak dalej.
4: Być może, chociaż to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Taką pełną genealogię namiotów to mamy zidentyfikowaną w przypadku jednego niewielkiego namiotu, który trafił bardzo późno do naszych zbiorach, bo dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Ale na przykład jest bardzo dużo ciekawych takich przypadków właśnie, że część namiotu znajduje się w Dreźnie, bo tam pozostało część tej kolekcji wettyńskiej, a część namiotu znajduje się w Polsce, więc to pokazuje, jak kontakty artystyczne, przepływ dzieł sztuki wyglądał nie tylko w okresie nowożytnym, ale i w późniejszych czasach.
3: Pan powiedział, że ta wystawa jest po raz pierwszy na Litwie pokazywana, ale w żadnych innych państwach?
4: Nie będzie pokazywana. I
3: dlaczego?
4: Dlaczego? No to jest bardzo powiedzmy wprost. To jest autorski projekt, autorski pomysł naszych przyjaciół wileńskich. My cieszymy się, że mogliśmy udostępnić nasze obiekty, że mogliśmy zaangażować naszych kustoszy, wspomóc przyjaciół wileńskich. Natomiast idea, koncepcja, pomysł to nasi bracia Litwini.
3: Ten namiot ma ponad 300 lat.
4: No, tak.
3: Mniej więcej. Jak się przechowuje takie dzieła sztuki?
4: No, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że trzeba mieć olbrzymie magazyny. On oczywiście namiot ten się rozkłada, on tutaj tak naprawdę nie jest w całości, tylko każdy element, każdy tak zwany płot jest przechowywany osobno, dach osobno. Zanim ten namiot trafił w ostatnich latach z powrotem na ekspozycję, on przez dobrych 10 czy ponad 10 lat był konserwowany. To jest jedno z najtrudniejszych wyzwań. Na szczęście Zamek Królewski na Wawelu ma wspaniałą, bardzo wielką i rozbudowaną pracownię konserwacji tkanin. która zajmuje się właśnie tymi dziełami, ale no to

0: pod ich pieczą również pozostaje cała kolekcja arasów Zygmunta Augusta, więc jesteśmy przygotowani.
1: Tak dobrze oświetlony, że wygląda, że został wykonany, no,
0: tak, no,
1: teraz,
0: tutaj można właśnie
1: bardzo
0: się
1: idealny stan. No.
0: Tak, w doskonałym stanie po konserwacji. My bardzo dbamy o to. Bardzo się cieszymy, że Zamek Królewski na Wawelu, że Zamek Królewski na Wawelu to oczywiste, ale że Pałac Książąt Litewskich ma tutaj naprawdę, powiedzmy tak, nasi przyjaciele przyłożyli się, aby zapewnić naszym obiektom idealne, najlepsze z możliwych warunki eksponowania.
1: O nowo otwartej wystawie w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich Od wroga do sojusznika, Litwa i Polska, a Imperium Osmańskie od XIV do XIX wieku rozmawiałam z profesorem Andrzejem Betlejem, dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, Państwowych Zbiorów Sztuki. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejsze spotkanie radiowe. Renata Dunejewska, do usłyszenia.